0: 89.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie. 16 czerwca wybiła godzina 20. My jesteśmy znowu z Państwem już po połowie miesiąca.
2: A witam się również i ja z Państwem z murów uniwersyteckich w kolejnym programie WhatsApp Windsor. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, o czym jeszcze 20 lat praktycznie nie mówiło się w ogóle, bo nie istniało. Jesteście zaintrygowani, mam nadzieję. A dziś już nie o, ta właśnie ten cały program, o którym będzie, istnieje niemalże w każdej minucie naszego życia, jeśli nie w każdej sekundzie. Mam nadzieję, że program Wam się spodoba, ale jak zawsze zaczynamy dobrą muzyką, no bo bez muzyki co to za radio by było.
1: A muzykę serwować Wam jak zwykle będą
2: Małgorzata Holec,
1: Izabela Lech. Zaczynamy.

0: muzyka gra, świat kręci się w koło. I tak właśnie dzieje się dzisiaj w każdym domu, w zaciszu każdego domu, w każdym pokoju, gdzie nastolatkowie pod kołdrami już nie muszą się chować z latarką, ale nagminnie i na naszych oczach sięgają coraz częściej po swoje telefony, a w nich całkiem inny nowy świat.
1: Całkiem inny nowy świat, nie potrzeba im latarek, bo latarkę mają również w telefonie, zresztą jak całe swoje życie, bo być by się mogło, że całe życie toczy się na dwóch torach. Na jednych torach życie takie normalne, kiedy trzeba jeszcze wziąć do samochodu i tym samochodem gdzieś pojechać, bo jeszcze na razie samochody nas nie wożą, przynajmniej w Windsor. A drugi świat to właśnie świat taki nierealny, świat stworzony na potrzeby tylko i wyłącznie chyba tych najbogatszych tego świata, a może też i dla tych maluczkich, którym czasami się wydaje, że a mogą żyć w tym nierealnym świecie, nie zdając sobie sprawy z tego tak do końca, że ten świat tak naprawdę nie istnieje. Tak jak sztuczna inteligencja, tak jak te wszystkie inne media, które tak bardzo nakręcają nasze życie, jest to świat sztuczny, stworzony tylko i wyłącznie na potrzeby własnej prezentacji siebie. Tak mnie się wydaje.
0: I tak definitywnie jest i o tym dzisiaj właśnie będziemy mówić, ale na czym się skupimy przede wszystkim, to na niebezpieczeństwach, które kryje w sobie wirtualny świat, a przede wszystkim na niebezpieczeństwach, które kryją w sobie takie platformy jak TikTok czy Instagram. I dlaczego o tym mówić chcemy? Bo to jest realne zagrożenie, które sięga bardzo sprytnie i elegancko po nasze dzieci, które nieświadome tego, że ten świat tak naprawdę jest nieprawdziwy, sięgają po to każdego dnia, wzorują się na tym każdego dnia, a co najgorsze, biorą udział w tak zwanych challenge'ach, czyli w różnych konkursach, mówiąc górnolotnie i w cudzysłowie, w różnych konkursach, które czasami mogą pozbawić ich życia.
1: Ojej, rzeczywiście tematy takie trochę straszne, bo trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że młodzież, młodzi ludzie przede wszystkim, ale nie tylko, bo wydaje mi się, że i starsi również, nie mają jeszcze takiego mechanizmu obronnego, który pozwoliłby im odróżnić ten świat nierealny od tego świata prawdziwego, odróżnić fakt, że nakręcani są poprzez tylko i wyłącznie poprzez algorytmy i nakręcane są te wszystkiego rodzaju kampanie tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś skasował ogromne pieniądze po drugiej stronie ekranu. I to jest chyba też takie największe zagrożenie tego, że biorąc udział w tej całej, w tym całym szaleństwie scrollowania, my jesteśmy częścią, która nakręca ten cały system. I tutaj też warto zwrócić na to uwagę, że ktoś, kto jest na telefonie cały czas, nie ma takiej opcji, żeby ten fakt życia w tym świecie nierealnym nie zostawił jakiegoś bardzo silnego śladu w tym życiu realnym, bo czasami ta granica jest bardzo, bardzo taka płynna i nie zawsze łatwa do zauważenia.
0: A najgorsze jest to, że to nie tylko dzieci są zagrożone tą całą sytuacją, ale również dorośli. Dorośli, którzy obserwując cały czas ten błyszczący, piękny, wyretuszowany, wyfiltrowany świat, niestety padają ofiarami czasami słabej woli, czasami niskiej samooceny i starają się dorównać temu wszystkiemu, co tak naprawdę jest nie do osiągnięcia, bo jest nieprawdziwe.
1: Wiesz co, ja jeszcze tak patrzę na to, my jesteśmy z tego pokolenia, które tak naprawdę zna dwa światy, dwa zupełnie różne światy. Światy, które kiedy oglądało się Bolka i Lolka w telewizji czarno-białej albo takiej troszkę tylko podkolorowanej i świat dzisiejszy. Powiem ci, że ja na przykład też z taką, aż mi się po prostu, jak to zawsze my mówimy, wierzyć nie chcę w to, że żyło się w takim świecie bez telefonów, bez internetu, bez TikToków, kiedy,
0: bezkolorowego,
1: tak, kiedy tak naprawdę otwieraliśmy kopertę niemalże drżącymi rękoma, w którym były wywoływane filmy, te filmy mówię w sensie tym, że to były film ze zdjęciami, bo film trzeba było zanieść do fotografa, fotograf wywołał z nadzieją, że są tam jakieś fajne zdjęcia. I te zdjęcia, które otwieraliśmy, oglądając je, to było takie specjalne, to miało takie wrażenie niemalże jak takiego, jak wyszłyśmy, jak wyglądamy na tych zdjęciach, ale to były zdjęcia bez żadnych filtrów, bez żadnych dodatków. To byłyśmy my prawdziwe, czy my prawdziwi tacy, jacy byliśmy. W ubraniach, jakie mieliśmy, z uśmiechami, jakie były, może trochę z krzywymi zębami, bo nie dało się tego poprawić. Te zdjęcia były takie, jakie były. I potem z namaszczeniem wkładało się do albumu po to, żeby obejrzeć jakieś kilka tych fotek, czy kilkanaście, które przywiozło się z wakacji. Te zdjęcia, które pamiętam, te filmy, które się zamykało szczelnie i chowało gdzieś na dnie plecaka, żeby się nie prześwietliły i żeby je bezpiecznie dowieść. Takiego świata chyba już nikt nie zna i nikt nie pozna.
0: Nie ma takiej możliwości, żeby taki świat powrócił. Nie, musielibyśmy naprawdę chyba być uderzeni meteorytem, tak jak za czasów dinozaurów, żeby wszystko od nowa zacząć. Ale to... Jak mówisz, co przeżywaliśmy kiedyś, tą prawdziwość, tej prawdziwości dzisiaj już nie ma. Nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby nasze dzieci doświadczały tej takiej fali emocji, którą miałyśmy w każdej takiej sytuacji. Te wspomnienia, one były w plecaku, w kieszeni i w sercu, a nie na telefonie, gdzie miliony zdjęć przerobionych.
1: Gdzie są miliony zdjęć, tak, i nikt ich nie ogląda, bo wiesz, mamy miliony, miliony zdjęć, które, wiesz, gdziekolwiek pójdziemy, zauważyłam, nikt już tak naprawdę niczego nie ogląda, bezpośrednio swoimi własnymi oczyma, tylko każdy ogląda przez naprawdę przez swój własny telefon.
0: Lub przez okulary Meta, Google Meta teraz, które wszyscy noszą, żeby jeszcze właśnie nasze oczy pokazały to,
1: jeszcze piękniejszy świat, jeszcze bardziej taki zaawalowany, jeszcze bardziej nieprawdziwy, po to tylko, żeby mieć te miliony zdjęć i naprawdę, żeby ich nikt więcej nie widział. Podczas gdy te zdjęcia, które wtedy przywoziliśmy, one były jak taką pamiątką, którą do dzisiaj mam i do dzisiaj, wiesz, oglądam
0: od czasu... Chciałam zapytać, czy do dzisiaj masz.
1: Mam i od czasu do czasu oglądam, szczególnie jeszcze takie zdjęcia, wiesz, z jakichś wakacji, gdzie nikt naprawdę nie pozował do tych zdjęć, tylko po prostu ktoś tam zrobił zdjęcie i te zdjęcia chyba mają taką olbrzymią wartość. Popatrz, z jakim sentymentem wracamy do tych, do pocztówek. Teraz pocztówki, które były kiedyś wysyłane, są niemalże wartością narodową czy skarbem narodowym. A tak się kiedyś porozumiewaliśmy.
0: Tak się kiedyś porozumiewaliśmy. I drodzy Państwo, właśnie na tym się dzisiaj skupiać będziemy i proszę nie zrozumieć nas źle, że my krytykujemy absolutnie całość tego, co dzisiaj daje technologia, że oczywiście wielu ludzi robi to w sposób naturalny, w sposób normalny, ze zdrowym rozsądkiem, ale niestety większość, a przede wszystkim ta większość, która jeszcze ma mało na liczniku lat, gubi się w tym całym świecie. Dla nich to jest rzeczywistość, dla nich to jest wzór do naśladowania, dla nich to jest to, czym oni dzisiaj żyją. I niestety nawet te dzieci, które starają się żyć tak jak my kiedyś, z tymi pamiątkami w kieszeni i w plecaku, a nie na telefonie, nie może się postawić większości i musi iść za tym owczym pędem, bo bycie indywidualistą dzisiaj nie jest w cenie.
1: Nie jest popularne, nie jest w cenie. Wiesz, jak idzie się ulicą, często tak obserwuję ulicą, czy gdzieś tam, gdziekolwiek jestem, wszystkie dziewczyny są ubrane tak samo, wszystkie mają taki sam uniform, niemalże uniform, mówię tutaj w cudzysłowie, rzecz jasna, wszystkie wyglądają tak bardzo podobnie, a wydaje mi się, że te TikTokowe szaleństwo odebrało tej młodzieży takie indywidualne podejście, indywidualizm i indywidualne podejście do wszystkiego.
0: Do siebie.
1: Do siebie, do tego, jak się ubierają. Przecież ubranie jest też jakimś wyznacznikiem tego, kim jestem, co sobą reprezentuję. Zawsze było, prawda? I do tej pory wydawać by się być powinno. A wydaje mi się, że też właśnie ten TikTok i to szaleństwo TikTokowe odebrało młodzieży taką możliwość bycia sobą. Starają się co niektórzy być trochę inni, indywidualni, ale wydaje mi się, że wtedy trochę są przebrani, bo to znowu tak jak gdyby idzie w drugą stronę. Ale to temat na inny program. Dzisiaj wracamy do tego, do tych wszystkich problemów, tych, jak Iza mówiła, tych challenges, jakie czekają na młodych ludzi i starszych ludzi. I dlaczego ten temat jest dla nas taki ważny i mam nadzieję, że również i dla Państwa. Dlatego, że są naprawdę takie wyzwania szkodliwe, jakieś porady, na których dzisiaj się chcemy skupić.
0: A na czym się skupiamy? To na tym, że trendy na TikToku to potężne zjawisko kulturowe, które silnie kształtuje zachowania, a jednocześnie niesie ze sobą poważne ryzyka. Główne zagrożenia to udział w ryzykownych wyzwaniach, tak zwanych challenges, promocja szkodliwych nawyków zdrowotnych przede wszystkim, manipulacja algorytmami oraz problemy z prywatnością. Bo tak jest.
1: Te challenges, wiesz, ja nie jestem, nie znam rzeczywiście tego ani TikToka tak bardzo, ani Instagrama, od czasu do czasu tam zaglądam, natomiast nie jest to częścią mojego życia zupełnie, natomiast wiem oczywiście, interesuję się wszystkim, więc interesuję się również i tym, ale wydaje mi się, że takie największe zagrożenie to jest to, że są takie trendy szalone, że teraz wszyscy jemy sardynki. A teraz wszyscy będziemy próbować, jeżeli przez pół roku będziemy tylko i wyłącznie jeść cottage cheese, albo tam cokolwiek by innego nie było. I wydaje mi się, że w tym szaleństwie młodzi ludzie nie mają jeszcze tego rozpoznania, że to jest niezdrowe, że to nie jest dobre, że to nie jest coś, co może być częścią ich życia na dłuższy jakiś tam okres czasu. I dlatego wydaje mi się, że warto na tym wszystkim się zastanowić, bo to jest naprawdę fizycznie pozbawione jakiegoś sensu. Tego różnego rodzaju filmiki zachęcają do właśnie takich prób eksperymentowania, czy to ze zdrowiem, czy to z wyglądem, bo różnego rodzaju peelingi, maseczki koreańskie, zabiegi, co tylko by sobie człowiek nie wymyślił, te informacje są dosłownie na kliknięcie i od razu możemy je znaleźć, przeróżne. Wiesz, jak my już mamy za sobą ten licznik dosyć taki wysoki, to miałyśmy szansę już zobaczyć wiele miejsc, mówię tutaj rzecz jasna, znowu w cudzysłowie, czyli już przeżyłyśmy trochę tych doświadczeń
0: wszystkiego.
1: I wiemy różnice, potrafimy sobie poradzić z odróżnieniem, co dobre, co złe, natomiast ci młodzi ludzie tego nie mają.
0: Jak mogą, Małgosiu, mieć, bo jak mogą na przykład słuchać rodzica, czy słuchać kogoś bliskiego w domu, jeżeli według
1: jak on nie jest influencerem.
0: Tak, jak nie jesteśmy influencerami, a cały świat robi dokładnie to samo. I właśnie o tym chcemy dzisiaj mówić, że jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się nakręca i jak bardzo niebezpieczne jest, bo tak dokładnie jest. I zaczniemy od tego, że niebezpieczne wyzwania, tak zwane challenges, to jest naprawdę bardzo realne zagrożenie. Na czym to polega?
1: No chyba, ja wiesz co, ja nie wiem, na czym polegają te challenges tak do końca, bo nie biorę w tym udziału, nie próbuję tego jakoś wprowadzać w swoje życie, ale jeżeli sobie na przykład wyobrazimy, że ktoś chce być na diecie i gdzieś tam zobaczył na TikToku jakąś kolejną super dietę i on właśnie próbuje tę dietę wprowadzić w swoje życie, to trzeba pamiętać o zagrożeniach, o tym, że może być to trwałe uszkodzenie skóry, czy zniszczenie jakiejś naturalnej bariery ochronnej, czy też mogą być również i poważne takie przypadki, bardzo skrajne, jak depresje, wyniszczenie organizmu, anoreksja, bulimia, problemy, z którymi naprawdę bardzo, bardzo mocno borykają się młodzi ludzie. Także to te challenges, dajemy sobie spokój z nimi i myślimy o tym, jak to zrobić po prostu po swojemu, a najlepiej oczywiście, jak zawsze, z opieką lekarza.
0: A co wiąże się również z tymi challenges, to są szkodliwe porady zdrowotne i urodowe. Na czym polegają? Nastolatki, a nawet już małe dzieci promują wieloetapowe, zaawansowane rutyny pielęgnacyjne kosmetykami, które w ogóle nie są przeznaczone do ich wieku, na przykład z kwasami lub retinolem oraz innymi problemami, jak na przykład skinny talk, czyli trendy promujące zaburzenia odżywiania i głodówki. I proszę sobie Państwo, wyobraźcie taką sytuację, że pięciolatka, oczywiście pokierowana przez mamę czy tatę, pokazuje na TikToku, jak używać kosmetyków dla osób dorosłych, na skórze pięcioletniego dziecka. I proszę sobie wyobrazić teraz te rzesze młodych matek, takich tak zwanych Gen Z matek już, które promują to wśród swoich dzieci, no bo jeżeli ta pięciolatka na TikToku to ma, to moje dziecko też musi to mieć.
1: Ja powiem ci, że widziałam to coś bardzo podobnego w Sephorze, kiedy to coś tam sobie potrzebowałam dokupić. I takie dzieciątko, może 10-letnie, 11-letnie dziewczyna, która była dziewczynka, bo to dziewczynka, ubrana prosto z Lululemon i po prostu tłumaczyła mamie, że ona koniecznie musi mieć właśnie tego rodzaju pomadkę i błyszczyk, bo to jest właśnie to, co pasuje do jej naturalnego koloru skóry i właśnie to jest to, czego ona oczekuje od mamy. Obydwa te produkty kosztowały około $90.
0: Także chyba tu powinnyśmy już rzucić mikrofonem, czyli tak zrobić tak zwany mic drop, bo cóż można powiedzieć, jeżeli 11-letnie dziecko, oczywiście za absolutnym, 100% wsparciem swojej mamy, używa kosmetyków za $90 do skóry, która jest idealna.
1: O czym jeszcze chcemy dzisiaj Państwu powiedzieć, to o takim też bardzo znanym, powszechnym problemie zwanym FOMO, czyli Fear of Missing Out. I to jest taka presja, która polega na tym, że obserwujemy idealne życie, idealny wygląd, idealne sukcesy innych twórców i chcemy być tacy sami albo takie same. I wydaje nam się, że jeżeli nie będziemy tam właśnie, gdzie coś się wydarzyło, albo nie będziemy robić tego, co wszyscy inni, to będziemy nie cool. Chyba się już teraz tak nie mówi, nie?
0: Nie cool. No nie cool, my powiemy nie cool.
1: My powiemy nie cool, bo to nasz wiek.
0: Bo to nasz wiek i nasze powiedzenie, ale dlaczego właśnie to FOMO tak rzuca nam się w oczy? To dlatego, że my jesteśmy bardzo zamknięci w bańkach algorytmicznych, które wyzwalają w nas emocje. A na czym polegają? Jest to spersonalizowany algorytm TikToka, który bardzo szybko, proszę mi uwierzyć, uczy się waszej preferencji, podsuwając nam filmy, które wywołają silne emocje. I to jest tak. Czasami wydaje nam się, ja się złapałam na tym nieraz, Małgosiu, pewnie ty też, że mówiłaś o czymś z kimś, czy pomyślałaś o
1: czymś. Tak, i natychmiast mam wszystkie informacje na ten temat na moim telefonie.
0: Wszystko, co przez twoją głowę przeleciało, jest ci podsunięte jak na tacy z kolorowymi zdjęciami, z przepiękną, podłożoną muzyką wykreowaną na potrzeby TikToka. I to wszystko jest podane nam jak na tacy, srebrnej tacy i my tylko musimy na to patrzeć i z tego korzystać.
1: Drodzy Państwo, jeszcze coś, co jest takie też bardzo istotne, o czym warto pamiętać, to zagrożenie prywatności, bezpieczeństwa danych. Temat, który pewnie się nigdy nie skończy, bo ciągle słyszymy o tym, że ktoś tam się wkradł do kolejnych informacji. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy wchodzimy na jakąkolwiek stronę internetową, pamiętajcie, że zostawiamy za sobą ślady, wszystko, cokolwiek robimy, a istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś może te informacje wykraść. Jakie jest zagrożenie? Oczywiście z powodu tych powiązań korporacyjnych platforma budzi bardzo poważne kontrowersje na szczeblu nie tylko polskim czy kanadyjskim, ale międzynarodowym i rządy wielu państw próbują znaleźć jakiekolwiek rozwiązania, jakieś prawa, które by temu wszystkiemu zapobiegły. Czy to rzeczywiście zapobiega? No przede wszystkim uważam, że to jest już chyba najgłupsze, co może być na świecie, kiedy za każdym razem, kiedy otwieramy jakąś tam, powiedzmy, logujemy się, bo chcemy się gdzieś tam zapisać i musimy przeczytać 90 stron jakiegoś ich prawa, które musimy zaakceptować. No jeżeli nie zaakceptujemy, to sobie tej strony nie otworzymy. Kto czyta tyle stron tych wszystkich właśnie zagrożeń i naszej prywatności, bezpieczeństwa? Na koniec i tak klikamy i tak po prostu idziemy dalej, bo potrzebna jest nam ta strona. Czy to jest ze względu na to, że podróżujemy, czy ze względu na to, że musimy sobie kupić bilet gdzieś tam, czy ze względu na to, że musimy sobie zamówić hotel. Wszystkie te informacje są zbierane i są przetrzymywane gdzieś tam po to, żeby je kiedyś wcześniej czy później sprzedać. Takie jest moje zdanie. Może się mylę.
0: Nie
1: poprawcie
0: się,
1: nas. My chętnie posłuchamy waszej opinii
0: powiem
1: na ten
0: ci
1: temat.
0: Powiem tylko właśnie jeszcze wtrącę do tego, że się nie mylisz, to powiem ci tak, że nawet jeżeli klikasz w kwadracik, w którym taką skrzyneczkę odznaczasz, że nie chcesz żadnych materiałów reklamowych,
1: i
0: że
1: tak
0: nie
1: je dostaniesz.
0: Chcesz niczego otrzymywać, to następnie cała twoja skrzynka mailowa jest zawalona właśnie tymi informacjami, które wyraźnie zaznaczyłaś, że nie chcesz.
1: Dokładnie tak. I jeszcze, drodzy Państwo, taka z mojej strony taka informacja, którą wydaje mi się, też nikt o tym nie chce mówić, że jesteśmy bardzo grzeczni, chcemy komuś wysłać zdjęcia, chcemy komuś wysłać filmiki, chcemy komuś pokazać jakiś tam, powiedzmy, link, który nam się podobał. Pamiętajmy, za każdym razem, kiedy komuś wysyłamy te informacje, zapychamy tej osobie, mówię to w cudzysłowie, skrzynkę pocztową, ta osoba musi to usunąć, bo po prostu są tak duże pliki, że te nasza pamięć, czy w komputerze, czy w telefonie, jest za mała, żeby to wszystko pomieścić. Więc jeżeli mamy 60 zdjęć kota, może wyślijmy tylko jedno.
0: Może jedno,
1: ale to jest tylko moje takie zdanie. Pamiętajmy po prostu też o odbiorcy, o tej osobie po drugiej stronie, która te pliki od państwa otrzymuje. No i potem trzeba po prostu to wszystko wyczyścić, bo komputer nie daje rady i zwalnia i nie możemy pracować nad czym, co jest naszą na przykład pasją albo jakimś nowym projektem, nad którym aktualnie pracujemy.
0: Kochani, nie zatrzymamy pędzącej już rzeki, nie zmienimy tego, ale aby chronić siebie lub najmłodszych przed negatywnymi skutkami tych trendów, warto regularnie weryfikować źródła oglądanych treści, na przykład wspierać się wiedzą ekspertów, korzystać z funkcji parent control, czyli kontroli rodzicielskiej w aplikacji i dbać o higienę cyfrową, świadomie ograniczając czas spędzony przed ekranem nie tylko naszych dzieci, ale nas samych.
1: Wiesz co, taka była niedawno, chyba około 2 miesięcy temu, rząd Australii wprowadził prawo, zakaz, że zakaz młodzi ludzie nie do 16 roku życia nie mogą mieć social mediów, które prowadzą sami. No ale przecież to jest w ogóle wszystko tak nieprawdziwe. To jest takie oszukiwanie samych siebie, bo jeżeli ten młody człowiek rzeczywiście chce otworzyć sobie social media, to i tak to zrobi.
0: Ale przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale właśnie tu muszę się tylko wtrącić, bo mam to przykład z własnego podwórka, że istnieje taka możliwość, że te dzieci są na tyle mądre lub mają na tyle silnych rodziców, że nie będą zakładały tych mediów i moja córka ma takiego kolegę, który pisze do niej e-maile, bo nie jest w stanie do niej napisać ani SMS-a, ani Messengerem, ani Instagramem, pisze e-maile.
1: Wiesz co, ja uważam, że tutaj potrzebne jest taki, zachowanie takiego balansu. Balansu takiej normalności, bo młodzi ludzie muszą się komunikować i nie będą się zawsze, to może on jeden będzie się komunikował za pomocą e-maili, natomiast 99,9% będą się komunikować za pomocą innych tych portali czy innych komunikatorów. Natomiast wydaje mi się, że czego nam, rodzicom, zabrakło, a to tego, żeby szkolić i uczyć młodzież, młodych ludzi z korzystania social mediów w taki sposób, żeby nie krzywdzić siebie, żeby uczyć młodzież, żeby uczyć tych młodych ludzi tego, że ten świat nie jest realny, że to wszystko, co jest tam pokazywane, nie jest prawdą, żeby one umiały oddzielić to, co jest fałszywe, od prawdy i żeby umiały wartość swoją pokazywać na co dzień poprzez niefiltrowanie zdjęć, tylko poprzez akceptację samych siebie. Wydaje mi się, że nas tutaj zabrakło jako rodziców, jako babci, dziadków, wujków i wszystkich innych, żeby tę młodzież nauczyć bycia na tych social mediach. Przecież nikt nikogo nie uczył. Nie ma takiego przedmiotu, jak korzystać z tego dobrodziejstwa.
0: A być powinien, bo na przykład jest już nie przedmiot, ale jako takie klasy o tym, jak korzystać z AI. To można było właśnie napisać o tym, jak pokazać siebie na mediach.
1: Dokładnie. I wiesz, i poprzez to, że zabrakło tam chyba, wydaje mi się, tej ingerencji dorosłych, to teraz my sami jesteśmy, wiele takich kobiet widzę i mężczyzn, zachowuje się jak przysłowiowe nastolatki, bo po prostu sami też chcą być tymi influencerami i robią dokładnie to samo, to co się klika, to co się sprzedaje, to co się pokazuje, to co jest bardzo ważne dla naprawdę monetyzacji programu czy monetyzacji kanału. Więc drodzy państwo, my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za dzieci, a nie w drugą stronę. Jak często to właśnie rodzice proszą dzieci o pomoc z technologią, z social mediami, z jakimiś postami, z tym wszystkim, jak sobie z tym wszystkim poradzić. I to jest okej, ale wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze ta rola rodzica, żeby po prostu uczyć dzieci tych wartości ponadczasowych, nie tylko medialnych, ponadczasowych, szacunku dla samej siebie, szacunku dla tego, kim jestem, dla poznania siebie dogłębnie i bycia tym, taką osobą, jaką chcę prezentować nie tylko w tym sztucznym świecie, ale również w tym prawdziwym.
0: I oby
1: tyle
0: tak było,
1: mojej prelekcji na ten temat.
0: Małgosiu, oby tak było i żeby nas nie zalała, to szklana pogoda.

0: I tak właśnie my zmieniłyśmy dla Państwa Alkory, puszczając inaczej trochę naszą ulubioną piosenkę stworzoną na rzecz naszego programu w języku angielskim. Zobaczymy, czy Państwo słyszeli to zaraz przechodząc po połowie naszego programu, czy po prostu już tak macie zakodowane umysły, że muzyka była dla Was brzmiąca po polsku. Ale my przechodzimy dalej, mówiąc o tym, bo nie chcemy Was tylko straszyć. Chcemy się zastanowić nad wieloma innymi specyficznymi zmianami, jakie zaszły w nas wszystkich po tym, jak świat opanowały media społecznościowe, influencerzy i wszystko, co się z tym wiąże.
1: A to, co się z tym wiąże, to na pewno takie bardzo głębokie pytanie, czy rzeczywiście media społecznościowe zmieniają nas, może nas już zmieniły, na pewno nas będą zmieniać, to jest pewne dla tych wszystkich, którzy korzystają z tych mediów społecznościowych, bo czy rzeczywiście jesteśmy cały czas, wydaje nam się, nietknięci przez te media społecznościowe i się w ogóle nie zmieniamy. To chciałabym pytanie wszystkim zadać, bo oczywiście my mamy swoje opinie na ten temat, bo wydaje mi się, że tak naprawdę czasy, jakie mamy w tej chwili, są tak bardzo szybko postępujące, że czasami warto tak trochę wrócić do tej przeszłości i zastanowić się, czy może list napisany ręcznie, może pocztówka wysłana z jakiejś wakacji, a ma jeszcze jakąśkolwiek wartość. I teraz się zastanawiam, czy rzeczywiście ma wartość, czy już jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej szybkiej interakcji i do tych szybkich wysyłanych tekstów i zdjęć, że ta pocztówka, czy ona jest naprawdę ważna?
0: Jest. Ja mówię Małgosiu, że jest. Podpisuję się pod nią obiema rękoma. Jest, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby nie wysłać na przykład mojej mamie czy moim bliskim kartki na święta, kartki na urodziny, kartki na jakąś specjalną okazję i nie otrzymać takiej kartki. To się jeszcze czuje. My jeszcze, nasze pokolenie, wydaje mi się, że ta kartka jeszcze ma ogromną wartość. Przede wszystkim sama przyjemność z wybierania takiej kartki, dostosowania tej kartki do uroczystości, do okazji. Nie chcę dzisiaj na przykład czuć się tak, jak patrzę nieraz, jak ci młodzi ludzie, nawet w szkole uczniowie, kartkę ci dają i kartka jest pusta. Nie ma w kartce napisanego nic, nie podpisane jest dla kogo, nie podpisane, dana jest po prostu kupiona, dziękuję ci na przykład za pomoc, ale nie ma...
1: Nie ma nic już w środku, tak.
0: Nie ma podpisu i tak sobie myślę, do czego doszliśmy dzisiaj?
1: No właśnie, doszliśmy do tego instagramerskiego życia, gdzie jest tylko zdjęcie, a tak naprawdę jest jak ta pusta kartka i nie ma w środku nic. Nie ma w środku tej treści, tej istoty, tego naprawdę włożonego serca w napisanie czegokolwiek takiego prawdziwego, uroczystego, specjalnego. Kiedy dobieramy kolor długopisu, kiedy dobieramy, nawet staram się, żeby to nasze pismo było jak najładniejsze, bo podobno nawet młodzi ludzie w tej chwili nie umieją pisać już długopisem, czy a już na pewno nie obsadką. Ale z drugiej strony nie chcemy demonizować tych wszystkich wspaniałości naszego życia, bo ja sobie też przypominam czekanie na telefon 3-4 godziny, żeby wreszcie
0: chodzenie
1: można było...
0: Chodzenie do sąsiada do telefonu.
1: Do telefonu, więc właśnie. A teraz możemy zobaczyć naszych rodziców, możemy zobaczyć naszą rodzinę, pooglądać transmisję jakichś wydarzeń, które się odbywają tysiące kilometrów, możemy gdzieś tam nie wiadomo gdzie.
0: Możemy zadzwonić do mamy, przepraszam, Małgosiu, i zapytać, ile zasypać soli do zupy, którą gotujemy w tej
1: chwili, dokładnie.
0: Bez czekania miesiąc na przepis. Zdarzają mi się takie sytuacje dość często jeszcze. Tak, Małgosiu, masz rację, nie powinniśmy demonizować tego całego internetu, ale powinniśmy się zastanowić nad tymi wszystkimi zmianami, które absolutnie z brudnymi butami weszły w nasze życie.
1: Wiesz co, może buty warto oczyścić trochę, pozwolić im wejść, ale ja zawsze uważam, że zachowanie takiego balansu we wszystkim jest najważniejsze. Nie możemy się, nie może nam się wydawać, że nie zmieniamy się, bo te social media nas zmieniają. Ale teraz, drodzy Państwo, jeszcze tak popatrzmy na chwilę, na moment, jak w Polonii, czy życie na migracji, jak nas zmienia, czy jest jeszcze coś takiego, o czym warto by było się na moment zastanowić i pomyśleć, czy rzeczywiście na przykład takie nasze radio, czy telewizja polska, czy polskie instytucje, czy one jeszcze mają znaczenie i te media, takie typowe media, czyli radio, telewizja, gazeta i te media społecznościowe, gdzie tutaj jest naprawdę coś ważniejszego, bo Radia słucha się tylko wtedy, kiedy rzeczywiście możemy je włączyć i posłuchać. Oczywiście możecie również wejść na naszą stronę facebookową i kliknąć na link w komentarzu. Tam są zawsze nasze programy. Niemniej jednak wydaje mi się, że te media społecznościowe również nabrały, dlatego mają takie słowo media, nabrały też charakteru takiego przekazu natychmiastowego wszystkiego, co się dzieje. I nie można powiedzieć, że wszystko jest złe, bo są fantastyczni influencerzy, którzy mają bardzo ciekawe programy historyczne, naukowe, poradnie, lekarze. No wszystko, co tylko możemy znaleźć na tym internecie, się znajdzie. Znowu potrzebny jest ten taki bardzo silny filtr, który pozwoli przefiltrować te informacje i pokazać nam to, co rzeczywiście jest dla nas istotne.
0: I to, co jest przede wszystkim wartościowe. I powiem Państwu, ja na przykład się często łapię na tym, że przyglądając te wszystkie rzeczy, po prostu staję się taka znudzona po paru minutach i tak sobie myślę, że wszystko to jest dokładnie takie same, bo oglądam jeden reel, który ma wartość i potem oglądam 50, załóżmy, które kopiują ten jeden wartościowy, wprowadzając jakieś horrendalne zmiany, takie dziwne rzeczy i po prostu to już traci taką wartość indywidualności, takiej bycia innym od wszystkich, bo wszyscy są tak, chcą być tacy sami jak ta jedna osoba. I może nie jest to do końca złe, bo oczywiście warto się wzorować na czymś dobrym, ale z drugiej strony zatracamy tą oryginalność taką.
1: No na pewno. A jeszcze wiesz co, tak do tego też chciałabym dodać taki fakt, który przychodzi mi do głowy właśnie mówiąc o tych social mediach i o tym wszystkim, co się dzieje, że jesteśmy też cały czas dostępni. Wiesz, że jesteśmy cały czas dostępni dla kogoś, dla dzieci, dla szkoły, dla pracy, dla rodziców, dla sąsiada, dla wszystkich innych, bo mamy cały czas ten telefon włączony. Zobacz, jak często w momencie, kiedy ktoś do nas wysyła wiadomość, my od razu odpisujemy, większość z nas, a stoimy w kolejce, co robimy? Wyciągamy telefon. Czekamy u lekarza na kolejkę? Co robimy? Scrollujemy, przeglądamy. Siedzimy, nie wiem, na kawie z koleżanką i jedna i druga często, gęsto widzę, tak naprawdę są na swoich własnych telefonach, kawa stygnie, cisza. Więc wieczorem, kiedy już myślimy, że pójdziemy spać, a jeszcze sprawdzę, co tam się wydarzyło. Znowu scrollujemy, znowu patrzymy. Jeżeli przyzwyczajamy nasz mózg do tych bodźców cały czas, to cały czas ich też pragniemy. I często też ludzie, zauważyłam, kiedy się nudzą, kiedy nie mają co robić, to co robią?
0: Patrzą w telefon.
1: Scrollują, patrzą, sprawdzają. A w jakiś tam sposób często, gęsto widzę młodzież, która się, wiesz, uśmiecha do tego telefonu, robi dziwne miny. Po prostu jest to świat, który tak naprawdę my sobie tworzymy. Sztuczny świat, którym nie ma interakcji z drugim człowiekiem, kiedy te interakcje są takie bardzo powierzchowne, kiedy takie głębsze tematy nawet nie mają miejsca już, mam wrażenie, w różnego rodzaju środowiskach takich normalnych. Owszem, jest inaczej w środowisku akademickim, kiedy jest to, ta dyskusja jest stymulowana w jakiś sposób. Natomiast w takim normalnym, wydaje mi się, w takiej normalnej rozmowie koleżeńskiej a często brakuje takich głębszych tematów, brakuje takich tematów, które każdy potrzebuje o nich mówić od czasu do czasu przynajmniej.
0: To też zależy, zgadzam się z Tobą tutaj absolutnie w 100%, ale to też również zależy od tego, jakie są te osoby i czy potrafią wydobyć z siebie tą chęć rozmawiania na jakieś ważne tematy, czy po prostu rozmawiają tylko o tym, co gdzie przeczytały i co gdzie widziały. To, co my robimy, radio na przykład, kiedy pracujemy nad przygotowaniem programów, wszystkiego, nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie korzystały z tych internetów i żebyśmy się nie przygotowywały, bo musimy też śledzić na bieżąco, co się dzieje, żeby Państwa odpowiednio informować. Ale tacy zwykli ludzie, mówię o nas również, w życiach prywatnych, nie muszą spędzać tego całego czasu, tak jak mówisz, na tych internetach. I co mnie jeszcze śmieszy, jak powiedziałaś o dostępności, to przychodzi mi na myśl, usłyszałam to kiedyś od swojej mamy i byłam taka zaskoczona, że moja mama, która była taka strasznie anty to wszystko, mówi do mnie, no przecież byłaś na telefonie, bo się świeciło, że jesteś. Ja mówię do mamy, że jak zostawię telefon otwarty na czymś i tak go odłożę na 5 nawet godzin, to światełko się będzie świeciło, że jest, bo jest otwarte na czymś. Ja zapomniałam to zamknąć, ale to nie znaczy, że ja ten telefon mam w ręku i patrzę, że napisałaś do mnie, czy zadzwoniłaś do mnie.
1: No właśnie. I wtedy mama widzi na przykład twoje piękne zdjęcie, gdzie a Iza wygląda wspaniale, a Iza nie zawsze wygląda wspaniale. Tak jak my wszyscy wyglądamy różnie, prawda? Ale pokazujemy to zdjęcie, które nam się wydaje najładniejsze, najpiękniejsze, najciekawsze. Może chcemy coś utrwalić, jakiś moment w życiu.
0: Czy przekazać.
1: Może to są życzenia, może to są... Ty zawsze przekazujesz życzenia, czy to swojej rodziny, czy dzieci. Czy pokazujemy jakieś zdjęcia z wakacji? Nie pokazujemy tego, że spocone, zziajane, spóźniamy się na autobus, tylko pokazujemy już zdjęcie, gdzie może rzeczywiście jest tam jeszcze trochę tego zmęczenia za nami, ale już się uśmiechamy i robimy piękne, piękne zdjęcie. Więc pokazujemy wakacyjne piękne zdjęcia, pokazujemy nasze sukcesy, pokazujemy, że zaliczyliśmy jakiś tam egzamin, że udało nam się dostać nową pracę, że otrzymaliśmy jakiś awans, może kupiliśmy nowy dom, a może samochód. To wszystko pokazujemy. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. I wydaje mi się, że gdybyśmy się tak skoncentrowali bardziej na tej drodze do sukcesu, do tych

0: Otrzymanie dyplomu to są godziny pracy, wstawanie w nocy czy nad ranem, żeby to kończyć, żeby napisać, żeby się połączyć, żeby skończyć, żeby zaliczyć, żeby napisać egzamin. A potem jest tylko jedno zdjęcie, które pokazuje, a udało się. Także pokazujmy też tę drogę do sukcesu, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo, bardzo ważne.
1: I co?
0: No co, no i gramy.
1: No gramy, kochani, gramy z internetu, oczywiście gramy, ale zawsze przynosimy wam muzykę, która nie tylko łagodzi obyczaje, ale przynajmniej sprawia nam, że czujemy się tacy zrelaksowani, wypoczęci, a czasami daje do myślenia. Z nami jest z reguły tak, że daje do myślenia.
0: I oby tak i państwu dawało do myślenia, bo przecież po to jest radio, żeby wzbudzać jakieś emocje, żeby wzbudzać emocje dobre, złe i średnie. I my dzisiaj taką mamy specjalną piosenkę dla państwa, która mam nadzieję również tak.

0: tak właśnie o radiu śpiewała Ania Karawan, a my powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze nie kończymy, bo jeszcze mamy do powiedzenia parę ważnych spraw dotyczących tego, o czym dzisiaj mówimy, a właśnie mówimy o internecie, o influencerach, o zagrożeniach, o dobrych stronach i zastanowimy się na koniec o tym, jak naprawdę jest z tą wartością przekazu i czy liczba polubień ma znaczenie.
1: Liczba polubień, wiesz, bardzo lubię to słowo polskie polubień. Nie wiem dlaczego w Polsce za Boga się ono nie przyjęło w takim normalnym rozumieniu tego słowa, tylko przyjęło się lajkowanie. To lajkowanie kojarzy mi się

0: z jakimś lajkonikiem, nie wiem dlaczego. I przede wszystkim mam z tym problem, ale to abstrahując od tematu oczywiście. Wydaje mi się, że słowo polubienie to jest bardzo, bardzo ładne polskie słowo i można go spokojnie z niego korzystać. Co jest takie ważne z tym polubieniem? My oczywiście Państwa tutaj kolejna abstrakcja. Zapraszamy do tego, żebyście koniecznie polubili naszą stronę facebookową, bo tam jest jesteśmy nam najczęściej i jest tam najwięcej naszych postów, ale również żebyście polubili nasze radio, żebyście polubili to, co dla Was robimy, bo tak naprawdę robimy to dla Was. A dlaczego dzisiaj właśnie o tym mówimy? Bo próbujemy zrozumieć, czy te polubienia są istotne.
1: Czy są ważne, czy budują wartość czegoś, co przekazujemy, czy po prostu są tylko wyrażeniem tego, że ktoś nas lubi, że ktoś nas słucha i że ktoś docenia to, co robimy.
0: Bo tak naprawdę, jeżeli pomyślimy o tym, co my robimy jako radio, no to wiadomo, że mamy dla Państwa programy, które przygotowujemy, słuchamy ich na żywo. Ale oczywiście na tym się nie kończy nasza praca radiowa, bo również przygotowujemy programy różnego rodzaju i posty na Facebooku i na social mediach po to właśnie, żebyście Państwo mogli do nas również się odzywać. I tu jest chyba ta największa różnica między tymi tradycyjnymi mediami, a tymi mediami, które mamy teraz, współczesne, kiedy istnieje możliwość tej relacji między słuchaczem czy osobą, która ogląda, a prowadzącymi. I to jest wielka wartość, która naprawdę pomaga również nam, prowadzącym, podnieść jakość tego radia, zmienić tematykę, dostosować ją bardziej do tego, kto nas ogląda, zrozumieć, jakie są potrzeby po drugiej stronie. Więc ta relacja między prowadzącymi a odbiorcami jest bardzo, bardzo ważna i to jest nowość tak naprawdę, bo przedtem, oprócz tego, że można było rzecz jasna zadzwonić do radia, to były prawdopodobnie króciutkie rozmowy, teraz można napisać cały artykuł do nas i będzie nam niezmiernie miło, jeśli Państwo to zrobicie.
1: To jest właśnie taki bezpośredni kontakt z nami, z mediami, gdzie możemy być na żywo, na bieżąco, możemy wrzucać tak zwane live'y, czyli po prostu to, co się dzieje na żywo. Możemy z Państwem być wszędzie w tym samym czasie, możecie nas oglądać, można robić FaceTime i wszystkie inne możliwe rzeczy w tym czasie, kiedy tradycyjnie dźwięki nasze głosy słyszycie Państwo z głośników. Także dzisiejsze lajki mają znaczenie w tym sensie, że to jest Wasza rozmowa z nami.
0: Tak, i wiesz, ja jeszcze też rozumiem w ten sposób, że my mamy jakiś produkt, w tym przypadku mamy to nasze radio, mamy nasze programy, naszą audycję, a to lajkowanie to jest po prostu zdobywanie również słuchaczy, żeby ten nasz głos płynął, bo mamy oczywiście dla Państwa bardzo dużo do powiedzenia i chcemy się dzielić tą naszą perspektywą, naszą wiedzą, naszym spojrzeniem na życie z Państwem. Ale też jest taka jeszcze jedna strona tego całego medalu, o którym dzisiaj mówimy, to, że każdy też może być podcasterem, każdy może być youtuberem, każdy może mieć swoją stronę internetową, każdy może prowadzić audycję internetową, każdy może napisać artykuł, każdy może opowiedzieć swoją historię. Także to jest tylko kwestia tego, żeby chcieć to robić.
1: I zacząć, i żeby po prostu wyjść naprzeciw temu, czego ludzie potrzebują. I nam się wydawało właśnie, całe założenie, jak wiecie Państwo, naszego radia było takie, że skoro nie mamy tutaj na naszym rynku polskiego radia od wielu lat, więc warto jej przywrócić mu siły, reanimować,
0: tak.
1: Dodać mu takiego zastrzyku energii i zacząć od nowa, bo naprawdę wydawało nam się i nadal tak uważamy, że to było miejsce, gdzie była potrzeba na to, żeby stworzyć polskie media. I my absolutnie pod wiatr, z wiatrem nie w żagle, ale przeciwko żaglom, pod górkę z kamieniem jak Prometeusz, a jednak 4 lata już prawie, idziemy razem.
0: I wiesz co, jeszcze tak sobie takie myśli, jakie mi przychodzą tak przy okazji tych różnych refleksji na temat i radia i takiej odpowiedzialności za to, co robimy, publikujemy, udostępniamy, bo jest to odpowiedzialność. My staramy się o to, żeby te nasze informacje były prawdziwe, żeby były i również, żeby były częścią tego, kim my naprawdę jesteśmy. Co jest też ważne, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, tak przy okazji tego tematu, to fakt, żeby również umieć odróżnić to, co zostało stworzone przez sztuczną inteligencję, a to, co nie zostało. Ja nie neguję sztucznej inteligencji, uważam, że jest potrzebna, zresztą chcemy czy nie chcemy, już jest, ale trzeba się nauczyć odróżniać to wszystko, a to nie jest wcale takie proste, bo te wideo są coraz lepsze, zdjęcia są coraz lepsze, głosy są coraz lepsze i naprawdę czasami jest trudno odróżnić, czy to jest prawdziwe, czy to jest tylko stworzone na potrzeby kliknięć, clickbaitów tak zwanych, czy rzeczywiście jest to jakaś forma przekazu, która niesie ze sobą coś istotnego. Ale drodzy Państwo, to już na pewno temat na kolejne audycje, bo tych audycji może być pewnie jedna w tygodniu tylko na ten temat. My jak zawsze zapraszamy do tego, żebyście Państwo byli z nami, żebyście się kontaktowali, żebyście nam podpowiadali tematy, żebyście byli częścią tej społeczności, którą tutaj budujemy i żebyście nam mówili, co robimy nie tak i czego Wy oczekujecie, bo my jesteśmy po to, żeby spełniać również Wasze marzenia. My takie złote rybki trochę.
1: No takie jesteśmy. Trzy życzenia, życzeń tych już przez te prawie 4 lata było na pewno 3 razy 300. Także kochani, pamiętajcie, że świat wirtualny jest światem wirtualnym, ale nie jest tylko z wadami. Ma dużo swoich zalet, potrzeba tylko umieć skorzystać z tych zalet. To jest dokładnie tak jak z kremem pielęgnującym, że trzeba wybrać taki krem pielęgnujący, że będzie zarówno dobry dla naszej skóry, ale również dla naszej duszy. Żebyśmy były pewne tego i byli pewni tego, że to, co używamy, jest dla nas najlepsze. I właśnie tak powinno być z mediami społecznościowymi, że używajmy tego, co najlepsze, korzystajmy z tego, co najlepsze, bo naprawdę jest dużo dobrego kontentu tak zwanego w tym wirtualnym świecie, ale pamiętajmy, że jest również bardzo dużo takiego...
2: We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed.
3: Pardon me, madam. Would you tell our audience what would you do if the saucer were to land? Thank you.
2: The flying saucer has just landed. We switch you again downtown.
3: And now I believe we're about to hear the words of the first spaceman ever to land on Earth.
4: Hello, Earthlings. We have come from locations unknown to tell you you are listening to C-Jam 99.1 FM, reaching higher grounds in Windsor and Detroit.
2: Flying saucer has gone. There is no threat of an invasion.